Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

baby. Let's play. Let's play now.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co dwa, cztery. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie, Bush, Bush, pada, bery, bery, Frank ci do mózgu.

zmienić auto, beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

Publicznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodryć wasz mentalny karcel.

0: Urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was
1: zrobi. Maciek Bąk, zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w Radiu Cenzura. Pozdrawiam.

0: world outside.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Thank you.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Tipy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Witamy Państwa w wyjątkowym miejscu, Cork City Hall, na uroczystości 20-lecia Together Razem.
2: Dziś cieszymy się wszyscy z tego, że Stowarzyszenie Together Razem obchodzi 20-lecie swojego istnienia.
3: Together Razem odpowiedzi solidarity, mutual respect and the leader together we can achieve more.
4: W każdej sprawie Pani Joanna i Pan Franciszek są ludzie pełnej empatii, osiągają bardzo duże sukcesy z pomocą tym, którzy się do nich wracają.

0: I właśnie takie chwile towarzyszyły obchodom 20-lecia Together Razem, które odbyły się w Cork City Hall. Było to spotkanie pełne wspomnień, podziękowań, muzyki i przede wszystkim ludzi, którzy przez lata byli związani z działalnością Together Razem. 20 lat to nie tylko jubileusz i okrągła rocznica, to przede wszystkim historie ludzi, którym organizacja przez te lata towarzyszyła oraz historie tych, którzy te organizacje tworzyli, pracowników, wolontariuszy, partnerów i osób wspierających jej działalność. Dlatego w tej części korkowych rozmów chciałabym oddać głos osobom, które w różny sposób są związane z Together Razem. Posłuchajmy ich wspomnień, opowieści o działalności, organizacji i znaczeniu dla polskiej społeczności w Cork. A pomiędzy tymi rozmowami pojawi się muzyka zespołu Frontówka, która była ważną częścią jubileuszowego spotkania. Zapraszam więc do wysłuchania tych rozmów.
1: Za każdą organizacją są ludzie. Nie budynki, nie projekty, nie dokumenty, ludzie. Zapraszam na scenę dr Joannę Kostykowską, prezes Together Razem Centrum. 20 lat temu nie wiedzieliśmy, jak możemy się zachować, ale wiedzieliśmy jedno, razem możemy zrobić więcej. I dlatego nazwa Together Razem jest dzisiaj samo ważna jak 20 lat temu. Together Razem. Bardzo dziękujemy wszystkim. A ponieważ jesteśmy w Cork City Hall, jesteśmy gośćmi miasta Cork, uroczystym rozpoczniemy od wystąpienia gospodarza tego miejsca, pana zastępcę burmistrza miasta Cork.
2: 20 years is a significant milestone for any organization, but particularly for an organization whose work is focused on people, community and inclusion. Together Razem has been part of our community for 2 decades, supporting Polish and Eastern European communities and helping people to build lives here in Ireland while maintaining an important connection with their language, culture and heritage. Today is also an opportunity to recognise the strong relationship between Ireland and Poland. The Polish community has made an important contribution to Cork and to Irish society, and there are many shared values between our communities: family, friendship, community and solidarity. It is a wonderful that people can make Ireland their home, contribute to the life of our city, and at the same time contribute to and celebrate their Polish identity and culture. So on behalf of Cork City Council, I want to congratulate Together Razem Centre on 20 years of community service. I wish to acknowledge the board, the staff, volunteers, families, and most importantly, all the people and communities who have been part of Together Razem's story over the past 20 years.
1: Mam zaszczyt zaprosić na scenę przedstawiciela Komisji Łączności z Polakami za granicą, pana posła Andrzeja Kryja.
3: Dziś cieszymy się wszyscy z tego, że Stowarzyszenie Together Razem obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Wyrażam słowa ogromnego uznania, szacunku i wdzięczności za to wszystko, co państwo czynią. I mam nadzieję, że polski parlament, polski Sejm, polski Senat, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentowane jest tutaj przez pana konsula, zawsze będą czynić wszystko, żeby państwa wspierać, państwu pomagać, żeby ci, którzy są poza ojczyzną, stanowili jedną wielką wspólnotę, bo wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy mamy polskie serca, wszyscy polską myśl. I mam nadzieję, że tak jak do tej pory ta współpraca stowarzyszenia razem i władz miasta Cork będzie wspaniale się rozwijała i kontynuowana. Jeszcze raz dziękuję.

0: Mr. Brendan Dempsey, could you please say a few words about the beginning?
1: We're celebrating 20 years. Well, actually, it's 22 as a member of St. Vincent de Paul and other charity. 22 years ago, we found us out on the streets at night, bringing people in, men in, off the streets, giving them shelter for the night. And we began to see some non-nationals on the pavements. There weren't many, but we couldn't speak their language, and they couldn't speak ours. And then one night, there was a small group of young people talking to them and helping, and we discovered they were Polish, they were working in Cork, and they wanted to help their countrymen. They had one advantage, they could speak the language. We had an advantage in that we had the finances to help. And so we got room for them, an office for them. On a Wednesday night, they got the board room and said, this is the Paul and Puppy Street to meet. I used to go there. And they explained to me in broken English what was wrong with this person or that person. And we had the finances to help. And it became very apparent to us that one night a week wasn't enough. And after about 2 years of this, it was decided to start Radcliffe, a charity in its own right. We got a little office up the river in George's Quay, got finance to the government agencies, and we were very, very busy. Very quickly, and we moved to an office in Blackpool that was slightly bigger, and I watched the charity grow. I watched the help that was being given. I could see it. I couldn't speak the language, but I could see it. When we go into our office, you can feel a warmth. We're very proud of it and very grateful. I just want to say thanks to everybody.
2: To skorzystać z serwisu, aby opowiedzieć o swojej drodze z Together razem. Na scenę zapraszamy panią Helenę oraz panią Małgorzatę.
3: Dzisiejszy jubileusz 20-lecia Together razem jest idealną okazją, żeby podziękować ludziom, którzy są dla nas. Mam na myśli szczególnie pani Joannę i pana Franciszka. Są bardzo kompetentni, profesjonalni, dla nich nie ma spraw nie do załatwienia. Dają z siebie 100%, mają ogromne pokłady wiedzy i każda sprawa jest załatwiona pozytywnie. Życzę dalszych sukcesów oraz kolejnego jubileuszu. Dzisiejszy jubileusz 20-lecia Together razem pokazuje nam, że Together razem jest potrzebna nam wszystkim i działa prężnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję tak pięknego jubileuszu. Życząc następnych owocnych lat oraz następnych zbiorów. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, poprosimy o kilka słów o pani doświadczeniu.
4: Dzień dobry Państwu. Chciałabym bardzo podziękować tutaj Fundacji za pomoc udzieloną mi i mojemu mężowi. Ja już tutaj mieszkam 9 lat i miałam przyjemność poznać ludzi właśnie z Fundacji Together razem. A szczególnie chciałabym podziękować pani Joannie za udzieloną pomoc prawną, no, za wszystko, za miłą atmosferę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

0: Kiedy słucha się tych wszystkich wypowiedzi, można zauważyć, że za historią tego razem nie stoją tylko daty, projekty, liczby czy budynki, jak wspomniano. Za tymi 20 latami stoją przede wszystkim ludzie. Ci, którzy potrzebowali pomocy, ci, którzy tę pomoc oferowali, ci, którzy poświęcali swój czas jako wolontariusza i ci, którzy przez lata wspierali organizację i pomagali jej się rozwijać. 20 lat to długa historia, ale jednocześnie jest to historia, która cały czas się pisze. Jubileusz to jednak nie tylko wspomnienie tego, co wydarzyło się przez ostatnie 20 lat. To również okazja do złożenia życzeń i podziękowania za dotychczasową działalność. Podczas uroczystości swoje życzenia dla Together Razem przekazało wiele osób. Przedstawicieli instytucji, organizacji, lokalnej społeczności oraz tych, którzy przez lata mieli okazję współpracować z organizacją. Posłuchajmy więc, czego życzono Together Razem z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
1: May the next 20 years bring continued growth, continued support for the community and much more successes. Happy 20th anniversary to everyone at Together Razem and thank you for everything you contributed to CORE. May the years ahead bring Together Razem continued growth, new friends and partners and the same energy and determination that have guided its work for us for the past 22 decades. So, may you continue to be guided by the values that have defined Together Razem for 20 years, solidarity, mutual respect, and the belief that together we can achieve more. On behalf of the Embassy of the Republic of Poland, I offer my warmest congratulations and wish Together Razem many more years of successful and meaningful work.
2: I życzę dalszych sukcesów w rozwoju fundacji.
3: Przecież, żeby nie osłabł ten entuzjazm, ja dzisiaj widziałem ludzi, którzy cieszą się, że są razem, ale są razem dla innych ludzi. Życzę, żeby ten entuzjazm, ta radość czynienia dobra, bo czynią mnóstwo dobra, nie osłabła, żeby mieli godnych następców, żeby tą pałeczkę w pomaganiu drugiemu człowiekowi nie nikomu przekazać, bo jest wiele organizacji, które mają wspaniałe historie, a które w związku z tym, że nie mają następców, ci działacze, którzy są, zamierają. Ja życzę tego, żeby młodzi przychodzili tutaj, łapali tego bakcyla pomagania drugiemu człowiekowi. Jeszcze po prostu kolejny wspaniały jubileusz. Jeszcze do tego, żeby za kolejne 20 lat było coś świętować.
4: They've been successful in getting to 20 years. Keep doing what they're doing is important. The academy inquiry is the look at, which is obviously really good. Keep developing what they're doing. Don't deviate too much away from what has worked, because 20 years has been successful, and any more integration that they can do with either the local authorities or similar groups in CORE will only work to their advantage. So that's what I'd say, the best of luck for the next 20 years.
5: No na pewno, żebyśmy byli razem, tak jak jesteśmy do tej pory, żebyśmy nie mieli żadnych przeciwności losu, żebyśmy dalej kochali język polski, te tradycje. Także myślę, że dalej 20 lat będzie.
6: Przede wszystkim zdrowia wszystkim, dużo zdrowia, to najważniejsze. Więcej empatii, tak jeszcze więcej empatii wśród naszych rodaków, pracowników, byli jak wielka rodzina.
7: I życzę następnym 20-leci i każdemu, kto ma jakiś problem, zgłosić się do Together.
8: That we continue as strong as we have been through all different challenges and that we keep going and that we keep the same, I suppose, belief in sharing and knowing that we can never do anything alone. And that's what Razem is about.
9: Have ability to support people as last 20 years or next 20 years.
0: Podczas jubileuszu nie mogło oczywiście zabraknąć muzyki. Obok wspomnień, rozmów i życzeń był to również czas spotkania z polską kulturą, muzyką i tradycją oraz tańcem. Na scenie wystąpiła Frontówka, regionalny zespół z Kaszub, przypominając, że budowanie wspólnoty to nie tylko wzajemna pomoc i wsparcie, to również język, kultura, tradycja i możliwość dzielenia się nimi z innymi. Zapraszam na kolejny fragment wystąpienia Frontówki.
10: przy Lęborskim Stowarzyszeniu Świętego Jakuba Apostoła, które obchodzi 25-lecie, postanowiliśmy tą statuetkę właśnie ofiarować z okazji 20-lecia i życzyć kolejnych rocznic tej pięknej organizacji. To Bethel razem i jak pięknie napisane jest razem tworzymy przyszłość. Jubileusz 20-lecia działalności organizacji. Proszę przyjąć wyrazy szacunku za wspólną pracę, integrację i wsparcie Polaków mieszkających w Irlandii. Część życzenia, radości i satysfakcji z pracy na rzecz nauki języka polskiego oraz podtrzymywania kultury tak zwanych narodowców mieszkających poza granicami Polski. Jest to jednak jakaś łączność z macierzą. Także bardzo proszę, na ręce pani Joanny, organizacji, serdeczne gratulacje.

0: Zaprosimy serdecznie na pierwszą część naszego koncertu. Piosenkę o Abaka wykonają Andrzej Węcha i Adrian Przylas. Abaka, inaczej diabelskie ziele, to bardzo popularna używka na Kaszubach. Produkt wytwarzany jest z tytoniu oraz z dodatkowych składników wpływających na smak, takich jak na przykład kawa, liście miętne i suszone śliwki. Dla wzbogacenia aromatu dodaje się również kilka kropel wybranego rodzaju alkoholu. Gotowa tabaka ma postać dobrze zmielonego proszku, który przechowuje się w tabakierze. Tradycyjną kaszubską tabakierę wykonuje się z krowiego rogu.
1: Jankuj!
2: To się tak nie miało być.
1: Jak to nawet?
2: Ja nie to was pytałem.
1: Jedno to pobaczył,
2: to ja wezmę, powiedz mi niekiedy.
1: Ale nie mogę.
2: Wezmę, łebuś to ptaszy, te wiedzą już.
1: No,
2: ja.
1: No, no, ale ja wiedzę. Lecie na ja. Ale powiedzcie mi, lepsze piosenki to matce zaspiwne.
3: Nie ta ci zele, nie weź asolony, na całym świecie, przed czym leżą słony, pewno kłęźny z wajbi, pewno kłęźny z wajbi. Dobry to baćka, co je robi?

Jak saduksicy bardzo gniewają, że jutro baczci lekko w roku mają. Rukłe kumłe kwelono, rukłe kumłe kwelono. Kasze ci chłopi wiele lepiej dają, ta baczka sobie przed tym zadziwają. Bo ta baczka musi umieć, bo ta baczka

Gdziekolwiek jesteśmy, wszędzie spotykamy Polaków. To jest miłe, no takie życie, że gdzieś tam my też jako Polacy zostawiamy swój ślad. Życzę Państwu wszelkiego dobra, zdrowia, pogody ducha. Dziękuję bardzo.

famille. Et si c'était nous, il faut signer.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.